Tagawa draw. Usnął si set smeara prysktała zob. Tagawa draw. Sitwe wito de svetet chliro ma wanto.